takie żywienie spiewa się runie Daniela Hazec. A jakie je nasze wusowanie, że już huczbu nastupa, też to możemy przeradzić. Tule je przelatka, którą się nam huczbna redakcja zastajwa. Słyszymy dziś rano Michaelu Melcerowu. Vo lieču na juživenia spieva Dennis Wenzel. Aha, tak nám tiež dženca ráno zase sponsor skáza za Nika Kodžinu s Mariou Matzcine.

0: Czesać mięczyno do napo 6 je, a to je wizo sredu stanie czas za nasz Rieczny Kuczyk.
1: Rieczny Kuczyk w serbskim rozwozu.
0: Dżęca z doktor Zoniu Wielkowi.
2: Dowalu sem se krasne rody przy rice Luarie wobladała. Tute historiske tvarenja maja tvarsku vosibitosć za vopkađenje z deščikovi vodu. Su to dekorativne, zveča kamentne vove zmijov, čertov a hinajših potvorov z vočineni klamu, z kotrih so pri deščiku voda delelije, a to ve vistem v odstavku od tvarenja. Njemsce rikaja vone vasošpajo. A kak serbsce?

0: Direktny przełożk jako wodopluwak namakamy na webstronie hornioserbsce.de w nowym niemsko-hornioserbskim słowniku. Struktura słowa wodopluwak odpowieduje produktywnemu słowotwornemu modeli, który znajemy z takich zestajenku, kajś prochsriebak albo trawusyczak. Z obleksu pak namakamy inajszu wariantu. Menujcy wodopluwak z wokalom O jako jazacym elementom. W obie słowie wodopluwak a wodopluwak są jednak tere jako ekwivalent hodzite. A możemy cipni być, kotre są w przychodzie przesadzi. Tola radzu wam so tutych wuliwaku przy deszczyku zdalować, hewak skokuhać na kożu zmokniecie.
1: Tobie dżęsniszy rzecznik uczyk z dr Zoniu Wilkowi.

Pięć mężczyzn do na pół sześć, je w wiedrze prede, przelac, co się miżo o tym rzeczowa, zo wieści nimska wiedrowa służba za czeroszu wutoru, a też za dżęsniszu sredu, zdziela jara sylnu dużnotu, albo znamieńcza wieścia, zo my to tak zaczuwamy. A jak so tak zaczuwanie poprawom w obliczy? No haj, DVD wobladuje się, jak wysoka je tak mianowana entalpia, po takim potencjal wuparenia na koszy, że po takim wodzie to, jak dere może so pot wuparić, trzeka ka fizikalistce od bieżitego do płynutego stała przyjęć. Przecież przy wupareniu na koży so czuł energia z czasa, a tak kłodzi. Stejnie tylko, kiedyś w komiknie ustoje, temperatura, kiedyś też wożnota powietra pomiernie wysoki, potem se czuło czopfotu wody dać, a produkuje dodla pot. Ale pot so spiešne dosť neuparia, tak nastane také vysta hačenie, kotrož začúvame jako tužnotu. Znajme šako tiež také efekty, že z Vukraja štúž by hižo raz vypúštine napríklad egyptuske alebo turkoske napríklad tun vie, so v extrémne suchoče samodušie cice či stopňov so z cevo tak zle nezačúva, kažo okomikne ve Užice.

Czasać mięcino po napuszczech je, a tu lesu nasze pokiwy. Stuż je zajsz w sobotu aktualne wódacze w ulatykach skomdził, niech nakwata to w ARD Mediatece. Wyszulski Muzeum w Stróżi maja też tu tydzień zaso pisane poskitki za dzieci, runie tak, każ też Muzeum Zapadnie w Łużycy. Tam smiedza się dzieci jutce od dwiema do napuszczyrioch to wobladać, że szewak nikt u muzeum nie widzi, menujcy preparacji skudziwaniu. Tam możecie się wobladać, jak so zwierzęta preparuje, a so za wiadomostne dziwo przygotuje. W czarnym gumcu je dżęca zaso kino wieczo, a to pod tłum niebiom, wieczo dziewięćdziesiąt pokaza so film Terapii für Wikinger. Samsnym czasu jutce potom das Kanu des Manitu a piatk lol dwajde pknula. W Smolerec knierni przedstawi so jutce wieczo nowa knia. Je to premiera knihy Dutkania z autorem Milanem Rabalom a z dobą ilustratorku Petru Schwarzo. We wupranich basniach winuje so Milan Rabal swoim goreniam a swojemu rudnemu miestu. Serbskim básnikam a serbskim modarce Hanse Krautzec, svojim doživeniam ve Vružicu a svojemu počahu k ní, dotkaniam tajkoho a inašeho razu. Juce večer na povosmich potekim knižna premiera dotkania v Smolerec knihani, tiež s autorom. A tež leca zaso proša biosférovem rezervače Horno Vružického la a Hate stroži na kinovečere Liču, Prini je piat kvečo, vosemich s filmom Ganzer halber Bruder.

0: Som praja kotru trebaš.
1: Ja so z cywa nie wuznaju, Leksio.
2: Nie ładzi tadejo. To dzieńca jeszcze nieszto naukniesz.
1: Tak da su tute listowe znamki nastali, Leksio. Możesz k tomu nieszto riec?
2: Rady, haj. Listowa znamka nie je ničo druhe, hač do pokaz, zo je wot posła lista po to zapłacił. Po to reka płaci znu za transport lista. Nie dobie to inak. To dobie się przyjmo po to zapłacić. Po tym zo so strony liczachu, a zdalenosć trochu wasze.
0: To reka zo su poštownicy do listu ladali, zo bychu strony liczili?
1: Strony liczili? A snano też czy czytali? Nie, to ja nie bycu. Zo poštownicy do mojego lista ladaja.
2: Tedy nie bie druheje możnosće. Tuž to ľuďom sa tak dieše kaž tebi tadejo?
0: Aha, až tu je potom voko Ruška přišu a to zmenil?
2: Jenželčan Rowland Hill. Vun je namietoval, zomil so po cilvej jenželskej jednotný poplatk zaviesť, odvisný od váhy lista. Mimo to je namietoval, zoma portu přeco od posla plačič.
1: A jako dopokaz za zapłacenie porto dostachu w obrazk albo cedlku i zlepiću na list, albo?
2: Tak to bie, Tadio. Tym bokomiku bie listowa znamka zrodzena. W liecie 1840. Na pryniej bie Queen Victoria widzieć, tedyša kráľovna jenželskeje.
0: A kajke by to nemskie?
2: W niemskiej zawiedzieću listowe znamki 1840.
1: Na maminych listach tak riane pisan w obrazki, jako listowe znamki husto nie widziu.
2: Masz prawie. Dzieńca je dzień a menie listowych znamków. Rady używa so barcode za to.
0: Aha! Nadziomne so rozpustwanie listów a puszczu ich kartku w obkuła.
2: Tym dybku smiemy być cipni, jak so to dale wubiwa. Danskej je statna pošta svoje poštove kaštiki otvariva a z roznošovanjom listov přestava. Dokelž so přeco viace digitalne rozesčele.
0: Vopravdže?
1: Jozefina, poj, to bi moj na poštu.

0: Krótko po tym, jak nas do mnie 6 godzin, a 2, 1, 7, aż 40 miastem. Hajkuśtek, iż jesi swoją kuchnię sam kupił, to wie, że jest to inwestycja, iż ma znajmniejsza leczes, hatki, że ja życz lepe sama haczki z lebonem u kwasy, a za dobie są w używari też lubić. W jednym żywieniu szako smy wele kuchni, a tak dobie my są tam też derie czuć. A runie to je nadok zawodu, iż kuchnię tvaria. Schneidritz firma we Wulki Dupra aber na przykład hižole jesatki dajke kuchnie zestaja. Ale što je tam našo reportera Beno Šotu vabilo? Beno, pojedaj.
1: Přes kuchnu so des a des svari runje des raz jede na stroj nebeži. Sudobja so neopokuja, kachle ne zaskoča, svica ne sveči. To můžeš so spěšne merzač. Zo nebe so to stalo, doby so kuchna dere planovač, dimenzionirovač a zestaječ. A to predhač so zatvari. Za kuchnie twarco reka to, za dobiš najlepe znajomost, če viacorych povanio mieć, kusk blido, kusk elektriko hajdzenca, samo kusk programowo. Wszako je, no nastroju hižo zesy czu zjazane. Kak so kuchnie dale wuja, kotre nowe nastroje dała, a što doby so stajne reparować, unie to su teme, kiš me zajmuja, a kiš si dam dzenca, pola Schneidritz rozkłaść.
0: A za to je nasz reporter nidam tam w firmie, gdzieś sako szczytko stajki kuchniu započenia. Tuś nech sme čipni, što bena tam dzenca wusledzi, wiezo zastupuje za všich stajkich kuchniotwarcu za pohodziny, bena prini raz svešime.

Festival pecečno europskiego filma w Hrše Buzu se przygotują. Zachopię k novembra se zachopio. Sme kšili južo raz wiesz, jak to leto sa ze sarskimi filmami ugleda. Dalšne wielki event se južo przygotują. Muzeumowe noce okrejsa sprejvenysa vet końca augusta dożywiesza szake w muzeach. Co to bużo, to zgeniosz w naszym aktualnym przynosku. Pekliniamy do nowego udarza naszego sarskiego tyżelnika Nowe Casnik, a dziś mogą się jasnić na zwierzęce czojenie.

0: Při tej gale, což ako rono máme jo vet podňo, abo ja core ve klimatizirovanym kinje, dobra vec. Viele sarskich filmov na Wielkej Porsche dožiwiešo pak akle v novembrie na festivalu Pedzajčno-Európskeho filma Hove Mišče. Festival se tuchelu přigotujo. Daniel Kubik, ktoryž jo v ramiku festivala zagronite za sarsku filmovú sekciu Domonia Domizna Heimat, jo nam groniu, až jo se programowe planowanie ninto jużo konkretizirovalo.
1: Od tego tygodnia rozpyszelamy prytne oficjalne przeprosenia, ale nie mogę rono iści żadne konkretne filmowe tytule pomienić, dokolaż akle przykronienia, respektive wypokazania wycakamy.
0: Serbske Vesobine stoje letos am jase drugim we fokusu serbskich filmu Groni Kubik.
1: Letos planujemy program w 5-6 filmowych blokach, na przykład grajny film, dokumentarny film albo krótkofilmowy program. Budu aktualne filmy pedla, akutek zase namakania albo pokłady z archiwu. Używamy na przykład nikotary jubileje, ako gyszpa filmy w serskich wysobinach pokazasz. W kooperacji z Serskim Instytutem kęż swieszy letosa pierś a 7-6 let obstasza dajome dogled do historyckiego serskiego filmowego materiala. K tomu se zase twyrba indigenego filma z Ukraja przedstawiło.
0: Ja, po takim myśmy się już jasaliś na letosny festival Pedzajčno-Európskeho filma w novembrie w Hršebozu. Goruca faza zestajenia programa jo se zachopiła, jo nam ulicoval zagronity kurator Daniel Kubik.
2: Vrijeme mi šišći, a vihor mi šumi v glovje. Přižeš pak bliže, veda se zlagnio.

0: Při telefonie jo redaktorka serskiego tyženika Nowy Czasnik, to ja Jill Francis Kettlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, aktualne wieraszki, które budu w tym nowym udaszu?
1: No, szake se wie, na przykład rejtowanie w Kołac, w Nowej Niwie, na przykład, albo jo, luszne tylko ten górkowy dzień 2006, a dważastrza, żeż są szwicarskie górki, soborejowali, ale tylko popsom na przykład ustupili. A wysypnie rejtne jo było aż prejtny raz, su w ramiku rybarskiego zwierzenia w Picniu, takie serskie wiki integrowane byli. To se wie, jo, net na prednym bocy, na coś musi se pokazać. A takie redne, jo, aż jo se predny raz wytmiła, jo, Open Art Lausitz Biennale, a tam, w tom ramiku, jo se takie serskie umilstwo pokazało blisko Dobrowuga gastkoła. W tom jo pićku rozprzawiła Mira Dubianoc, która się oko umyłcowka sama tam zaprzekniona.
0: Jo, to są takie dowolowe temy. Ako słyszym, ten dowolowy czas grają ten taką rolę w nowym udaszu?
1: My mamy zase jedno goldenko. Zaliście czas, każ wiedro jo żywne, a nie wiesz, co odejszo więcej gotować, może się nuczy, albo tylko więcej ugodać nieco, co się nasza Lucy Leuchenholz przygotowała. Jo, to jo między tymi ślednymi wiecami najpierwej, co się by nagotowała, dokolaś nie to jo w czeskiej, a so obrzyli jo na kursu czeskiej rycy. No, w Witaj Centrum mają można było tam jeden stipendium dostać za rycny kurs, a to jo byna dostała.
0: W tom zawieszcie takie piszą?
1: Jo, najpierw mamy jedną krótką powieść, ako na to pokażę, a to se wie, gaś w nas se wroszy, jo, burza taka jedna finalna rozprzała w tom w Nowym Czasniku, a nażyjam taka na rytne fota, na to se wie, my se wiaselimy. Ale dalej k dowolowym temam, jo, myśmy taka zgonili, co są te borkojskie, deszańskie, a strzeżojskie zisi dożywili w wodowych Hendrichecach, to jo zaj fenastow, tam w kwerksowym lanże suweni. Jo, szake dożywili pod motom dżungel.
0: To su byli te feriowe temy. Ako teda artikel laże wam jeszcze na uczobie?
1: Jo, ważne jo na kusztopad, aż pokażom na artikel wird Szymana Bluma. Kęć jo pod titelom Gender inkluzivna rec, dobra wiec. Wiele, wiele napisał, jo to ja tylko nasz najdlejszy artikel w tożtom udaszu, ale jo wiegin zajmę w tom cytasz. Jo, gendrowanie, lec my dejali gendrować w dolnosarskie rycy, z tym jo więc intensywnie zabierał, a to tylko gledający na ten przynos, kęczstrowy w RBB, mieli gendrować, a rody sprzał na ryc, to ja było w ustrzewania 16 aprila 2000. Cześć odważaszcza, a k tomu jo Szyman swoje mienienie ugronił, a przytom pokażona wysypności serskiej ryce, a rozkważo lice to maka, co są problemy, na co my dejali żywać. A coś mi teke na uczobie laży, teke tema ryc, jo zajmę aż we francuskiej, jo był taki workshop za ludzi, którzy uczy ryce, co jadno kotory, a tam staje się takie dwie w sobie zdolne w Łużycy obrzeliłej. Takie dolnosarska ryce, o tam rolu grało, w tom ją rozprawiła Charlotte Kuszczyc z Anżon.
0: To ją była redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, Jill Francis Kettlecoc. Ja uczobny rzeka podrzucam jeszcze jeden redny dzień, jedną redną srodu.
1: Tej równości, rad ją się stało.
2: Ta.

Festival Pecečno-Europskiego filmowe chyszybu z przygotują, zachopięk novembra se zachopio, smy krzyli już raz wierzysz, tak to lito sa ze sarskimi filmami ugleda. Dalszne wielki event se już przygotują, muzeumowe noce okresa sprywenusa, wetkońca augusta dożywiosza szake we muzeach, co to burzo, to zgniosze w naszym aktualnym przynosku. Poglądamy do nowego udarza naszego sarskiego tyżelnika Nowy Casnik, a dziś mogą się jasnić na zwierzęce czojenie.

0: Při telefonie jo redaktorka serskiego tyženika Nowy Czasnik, to ja Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, aktualne wieraszki, które budu w tym nowym udaszu?
1: No, szakę sobie, na przykład rejtowanie w Kołac, w Noweniwie, na przykład, albo jo, luszne tylko ten górkowy dzień, 2006, a dwa rzadza, że są szwicarskie górki, soborejowali, ale tylko popsom na przykład ustupili. A wysypnie redne jo było aż predny raz, su w ramiku rybarskiego zwierzenia w Picniu, tylko serskie wiki integrowane byli. To se wie, jo, net na prednym bocie, na coś musi se pokazać. A tylko redne jo, aż jo se predny raz widmiła, jo, Open Art Lausitz Biennale, a tam, w tom ramiku, jo se tylko serskie umilstwo pokazało blisko Dobrowuga Gastkoła. W tom jo pićku rozprzawiła Mira Dubianoic, która się oko umyłcowka sama tam zaprzekniona.
0: Jo, to są takie dowolowe temy. Ako słyszym, ten dowolowy czas grają ten taką rolę w nowym udaszu?
1: My mamy zase jedno goldenko. Zaliście czas, każ wiedro jo żywne, a nie wiesz, co dejszo więcej gotować, może się nuci, albo tylko więcej ugodać nieco, co się nasza Lucy Leuchenholz przygotowała. Jo, to jo między tymi ślednymi wiecami najpierwej, co się ona gotowała, dokolaż nie to jo w czeskiej, a so obżyli jo na kursu czeskiej rycy. No, w Witaj Centrum mają można było tam jeden stipendium dostać za rycny kurs, a to jo ona dostała.
0: W tom zawieszcie takie piszą?
1: Jo, najpierw mamy jo no krótką powieść, ako na to pokażę, a to se wie, gaś ona se wroszy jo, burza taka jedna finalna rozprzała w tom w Nowym Czasniku, a nażyjam takie na rytne fota, na to se wie, my se wiaselimy. Ale dalej k dowolowym temam, jo, myśmy tak zgonili, co są te burkojskie, deszańskie, a strzeżojskie dzisi dożywili w wodowych Hendrichecach, to jo zaj fenastow, tam w kwerksowym lanże suweni, jo, szakę dożywili pod motom dżungel.
0: To są byli te feriowe temy, a kotere artykel laże wam jeszcze na uczobie.
1: Jo, ważne jo na kuszty pad, aż pokażę na artykel wird Szymana Bluma, kęć jo pod titelom Gender Inklusivna Rec, Dobra Wiec. Wiele, wiele napisał, jo to ja tylko nasz najdlejszy artykel w tożtom udaszu, ale jo wiegin zajmę w tom cytasz, jo gendrowanie, lec my dejali gendrowasz w dolnosarskiej rycy, z tym jo więc intensywnie zabierał, a to tylko gledający na ten przynos, kęczstrowy w RBB, mieli gendrowasz, a rody sprzał na ryc, to jo było w ustrzewania 16 aprila 2006, a k tomu jo Szyman swoje mienienie ugrunił, a przytom pokażona wysypności serskiej rycy, a rozkważo lice to maka, co są problemy, na co my dejali żywać. A coś mi teke na uczobie laży, teke tema ryc, jo zajmę aż we francuskiej, jo był taki workshop za ludzi, którzy uczy rycy, co jadno kotory, a tam stej se teke dwie w sobie zdolnej wóżycy obrzeliłej. A teke dolnosarska rycy o tam rolu grało, by tam jo rozprawiła Charlotte Kuszczyc z Anżon.
0: To jo była redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, Jill Francis Ketlecoic. Jo uczobny rzeka podrzucym jeszcze jeden redny dzień, jedną redną srodu.
1: Tej równości, rad jo se stało.
2: Tak.